0: sintonia da felicidade. Felicidade. Na rede de rádios.
1: Sintonizou, grudou.
2: É música, é energia, é você ligado na rede de rádios.
3: Halo, halo? Z jakim problemem pan dzwoni?
4: Pod koniec tygodnia jadę na wakacje.
3: To w czym problem?
4: Że to już. Czekałem na nią tak dawno, a to już. Więc chwilą, gdy wyląduję, moje wakacje zaczynają się kończyć. Czy to nie łamie panu serca?
3: Szanowny panie, ale wszystko przemija. Czy zatem tak. Nic nie zasługuje na pełnię naszego szczęścia? Czyli nie da się w życiu być szczęśliwym, nawet przez minutę, nawet przez sekundę.
4: Zamiera mi się strasznie smutno.

0: warto, nie warto.
1: Słuchasz audycji 1800 oświecenia, a to był Taco Hemingway z utworem Gelato. Mamy kolor.
2: A nie parada obligatoria. Rede de rádios.
3: A sua melhor sintonia. Sintonia.
4: Rede de rádios.